smutnieje. Ani grad, ani świtko, nadzieja. Na skrzynie sam cię wzał, złoty lektorał. A Kaci dmawą chodbą bez zasięgu.